zły bez taku, że mu usred pustynie, zator z letnich wrata, kriw se prawą smiluje, snykar prazny pletny, ustrajający predaje, kto wisz te bez kucie.